0: zochitika kuniyasa ndi chigawo cha Tete.
1: Ndi nkhani za dziko lino, kunja, za masewero ndi chikhalidwe.
2: Tsopano tikupasilani nkhani za masewero.
3: Magazine Desportivo.